0: hat der Papst eben gesagt. Die Liturgie ist nicht nur ein äußerliches Geschehen, sie ist eine lebendige Begegnung mit Gott. Nehmen wir also bewusst, fromm und aktiv daran teil, damit wir im Glauben wachsen können. Der Herr segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
1: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W ostatniej katechezie poświęconej Sacrosanctum Concilium zostały wskazane racje, dla których ojcowie soborowi podjęli reformę liturgii. Przypomnieli o potrzebie świadomego, pobożnego i czynnego uczestnictwa w misterium wiary, o niezmiennych częściach liturgii z Bożego ustanowienia oraz o tych podlegających zmianom. Pragnienie ogólnej reformy nie zrodziło się nagle, lecz wyrażało się w działaniach kolejnych papieży od początku XX wieku. Soborowa reforma liturgii wpisuje się w żywą tradycję Kościoła, a jej właściwe rozumienie pozwala odrzucić nadużycia wynikające z niewłaściwej interpretacji jej zasad. Do pasterzy, biskupów i kapłanów należy strzeżenie i promowanie liturgii z zachowaniem norm, by ukazywać Kościół jeden, święty, katolicki i apostolski. Taka liturgia będzie środkiem ewangelizacji i narzędziem łaski. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polaki. Mi unisco spiritualmente a quanti si trovano a Częstochowa, dove oggi, a distanza di 70 anni, vengono rinnovati i voti di Jasna Góra della nazione polacca, redatti dal cardinale Stefan Wyszyński durante la sua prigionia. Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto, attraverso la tutela della vita umana, la cura del matrimonio e della famiglia, e l'educazione dei bambini e dei giovani continui a ispirare l'impegno per la giustizia e la fraternità. A tutti la mia benedizione.
1: Oto słowa Ojca Świętego.
0: Mein herzlicher Gruß geht an die Polen. Im Geiste schließe ich mich all jenen an, die sich in Tschechien-Stochau versammelt haben, wo heute, 70 Jahre später, die Gelübde von Jasna Góra der polnischen Nation erneuert werden, die Kardinal Stefan Wyszyński während seiner Gefangenschaft verfasst hatte. Das darin enthaltene Programm zur moralischen Erneuerung der Gesellschaft durch den Schutz des menschlichen Lebens, die Förderung von Ehe und Familie sowie die Erziehung von Kindern und Jugendlichen möge auch weiter euren Einsatz für Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit beseelen. Euch allen meinen Segen.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.